0: U rezoluciji iz 2021. parlament je Europsku uniju proglasio prostorom slobode za LGBTIQ osobe u kojem je svatko slobodan biti ono što jest i ostvariti se u uključivom društvu. Time je poslao važnu poruku vladama država članica koje donose zakonodavstvo protiv tih osoba. Europska unija radi i na promicanju njihovih prava izvan Unije, te ističe kako je potrebno uzeti u obzir njihovu situaciju u kontekstu postupaka azila. Diskriminacija se događa svugdje i u svim područjima života. Kao građani Europske unije moramo pomoći u zaštiti prava i dobrobiti svih oko nas, te biti dio rješenja. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Jak zgłosić się do Europejskiego Korpusu Solidarności? Promowanie integracji europejskiej, zachęcanie obywateli do głosowania i rozwiązywanie lokalnych problemów to jedne z priorytetów polityki europejskiej. Słyszymy o nich bez przerwy, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Dla większości z nas, a szczególnie dla osób młodych, są to dość odległe i nieuchwytne tematy. Komisja Europejska dokłada starań, by skuteczniej docierać do młodego pokolenia. W tym celu przekształciła dawny wolontariat europejski w Europejski Korpus Solidarności. Program, który ma zwiększyć udział młodych w kształtowaniu Europy. Europejski Korpus Solidarności angażuje młodych ludzi, łączy ich i wzmacnia ich pozycję. Była europosłanka Michaela Szojdrowa w taki sposób wyjaśniła, jak inicjatywa ta aktywizuje młodych obywateli.
2: Ten program ma przede wszystkim zachęcać młodych ludzi i organizacje do działań solidarnościowych, głównie wolontariatu. Pozwoli uczestnikom zdobyć doświadczenie i rozwinie ich aktywną postawę obywatelską.
1: To jednak nie wszystko. Europejski Korpus Solidarności obejmuje także projekty pomocy humanitarnej. Wolontariusze mogą teraz działać nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Były komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Nowrecic, uważa, że to ważny krok. At a time of rising discord and widening